Czasami, gdy na ciebie patrzę, to chciałbym zostać tu na zawsze. A gdy dotykam twego łona,